0: Ja mam być sama misja. Mam trzy na rękach, jak mi najdesz biorę, tylko najdę.
1: Głowę mam usta.
0: Mi torpa się w ręce, bo te...
1: Nie ma ręce.
0: Te inki, je. Się ja im budu na te pomrakia. Ja mu się daj mi kabutów, ale czara idę, że ja na rodzina, nie na niedelnach tam atla. Usłysz, to jest mali kasetna.
1: A
0: ja tak mam na
1: serpaka?
0: I na dzień
1: pomal
0: ibu haja. Ibu juga
1: ibu
0: dagung. Bengala benda yang kere beri yang ikir tenci kopi. Dokan ngani. Mau jadi mengingat sangkan kita harus berdekatan dengan bulan sepasi. Ini lah saya yang tamat saya ngalagi nanti kiru sama nanti cucok langsung khusus. Ya enggak. Lagu bulan sepasi buah dengan degung buah dengan jempolan. Itulah ini juga rekor produksi. Ini satu ngerti aja itu matasa di punggal klip. Yeay.
2: Oh, yeah.
0: I'm not
2: coming. I'm not coming. I'm not coming.